Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj.

0: przestań kombinować, nie było żadnego wczoraj, nie ma żadnego jutro, jest tylko dziś.
1: Valencia, northwest 4, 7 miles, 1016 rising.
2: Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr.
1: Mist, 2 miles.
2: Ihr habt Radio Z eingeschaltet. Hier ist das Rock in Black Intro.